Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de la Radio Chevauchoir dans cette émission polonaise. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chevauchoir w tej audycji w języku polskim. Na początek proszę posłuchać grupy Dystans. Posłuchajmy. Écoutons la groupe.

On va écouter maintenant Mazowsze. Posłuchajmy Mazowsze w Olszynie, a Olszyn gęś wodą, noix de l'eau, przepióreczka. Co ja myślę? Qu'est-ce que je pense?

On va écouter maintenant groupe Bratanki. Gdzie ten kto powie mi, Ueselwiki va me dire oui. Czerwone korale, kolie rouge. Bratanki, Heniek, modliła się dziewczyna. Une fille a prié. Bonne écoute, posłuchajmy.